0: wieczne miłości. Przyjmij całą chwałę i uwielbienie z naszych serc, z naszego życia.
1: Toto byl Mateo a kapela Tu se skladbou Jak mu nevěřit. Teď nás čeká kapela Nenadarmo a s 16:30 repríza ranního telefonátu.